0: súper del barrio.
1: Ops, Alijun. Max Poder. Chial, Ops, Alijun. Cha alruna sabe sí. Chka, ayalk aruchit ekrul. Rosh, narisilit achichabil. Chka, unruna shkana. Rok, ahoy sununkil utkablish metzev. Ops, metzev salijun. Chokrela ahun kapal. Max Poder. Ops, Alijun. Sash puchbalat ik, chanchenak tohtikib ankyokat.